0: The more you listen to your kids, the closer you'll be. So we asked kids, what do you want your parents to hear?
1: I feel sometimes that I'm not listened to. I would just want you to listen to me more often and evaluate situations with me and lead me towards success.
2: We're not adults, so just be there and like listen. I just want someone to yap to. And I just feel like I'll be fine, like, if someone just hears me talk and talk and talk and talk and talk and talk and talk.
3: You're doing a really good job. And I don't think I tell you that enough. And I know sometimes we get into it, and it's just hard on both of us. But, you know, try to understand me more, and I'll try to do the same.
0: Listening is a form of love. Find resources to help you support your kids and their emotional well-being at soundedouttogether.org. That's soundedouttogether.org. Brought to you by the Ad Council and Pivotal.
4: Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. Czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny.

pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien. Że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną.